Wszystkiego, to tylko się odkoczę. Nie padnie w obóz synkona, nie padnie w obóz synkona ku tysiu kiewana miszu nad nami miejscem Kielica. Pakistan na co do rzeku kawa, brusu, wody, mączek, decyma, tam, pole lata, to słuchta, niech rybce, nie patrzy na kasę, na tymi